0: največ glasbe in največ najglasnejših spominov. Mi smo Salomon.
1: Salida del vuelo con destino a la